0: Słuchacie RMF Kuba. Czas na fakty RMF FM.
1: Mateusz Bożek. A zaczynamy od śledztwa w sprawie ataku na 16-latka w Goleniowie na Pomorzu Zachodnim. Zatrzymano 2 osoby. W faktach ostrzegamy też przed upałami w zachodniej części kraju. Zbliżają się Mistrzostwa Europy w siatkówce. Biało-czerwoni rozpoczynają przygotowania. A na koniec sprawdzimy, gdzie Polacy najchętniej spędzają w tym roku wakacje. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia przyczyny ataku na 16-latka w Goleniowie w Zachodniopomorskiem. Przypomnę, wczoraj chłopak z ranami kłutymi trafił do szpitala. Przetransportowano go śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Jest na oddziale chirurgii, jego stan jest stabilny. Funkcjonariusze zatrzymali w tej sprawie 2 17-latków. Do ataku z użyciem noża doszło również w piątek wieczorem w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. Tam ciężko ranny został 15-latek. Lekarze walczą o jego życie. Policja zatrzymała w tej sprawie 2 16-latków. Jeden z nich został już zwolniony, a drugi znajduje się w policyjnej izbie dziecka. Mimo ogólnego weekendowego ochłodzenia w Polsce, zachodnią część kraju czekają dziś wysokie temperatury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega ten region przed upałami. Wydano alerty 2 stopnia dla rejonu od Szczecina aż po Wrocław. Według synoptyków termometry pokażą tam dziś do około 30 stopni. Jutro to już nawet 33. Nadmorskie Władysławowo z myślą o turystach planuje budowę parku rozrywki, a z myślą o mieszkańcach budowę pierwszych od kilkudziesięciu lat mieszkań komunalnych. Na jakim etapie są te plany? Sprawdził to nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
2: Gmina zmieniła już miejscowy plan zagospodarowania dla swoich działek i zabezpieczyła pieniądze na przygotowanie dokumentacji 2 budynków mieszkalnych. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na projekt, a później poszukiwanie pieniędzy na budowę.
3: Chcemy stworzyć alternatywę dla naszych mieszkańców, nie tylko tych młodych, również tych starszych, którzy niekoniecznie, że jak powiem, mają już dzisiaj swoje nieruchomości, których nie stać po prostu, żeby kupić na rynku komercyjnym. Nie było takiej potrzeby przez dziesiątki lat. Sytuacja się zmieniła.
2: Mówi burmistrz Roman Kurzel. Jak zaznacza, wartość metra kwadratowego gruntu we Władysławowie jest wyższa ze względu na charakter turystyczny miejscowości.
1: Po wygraniu Ligi Narodów i kilku dniach odpoczynku nasi siatkarze wracają do treningów. Już jutro zbiorą się na zgrupowaniu w Zakopanem i we wtorek rozpoczną przygotowania przed imprezą sezonu, wrześniowymi Mistrzostwami Europy.
4: Spodziewam się trudnego turnieju. Już większość reprezentacji już trenuje. Już rozpoczęła zgrupowania do tego turnieju. Wiele drużyn gdzieś tam dało odpoczynek swoim, powiedzmy, gwiazdom, bardziej doświadczonym zawodnikom na WNL. Także wszyscy wzmacniają się, wszyscy traktują te Mistrzostwa Europy jako taką imprezę docelową. Najważniejszą w tym roku. Także musimy być gotowi na to, aby trudny turniej, na to, żeby grać jeszcze lepiej niż graliśmy. Będzie potrzebne naprawdę dużo zdrowia, dużo jakości siatkarskiej, ale też utrzymanie tej jakości na odpowiednio wysokim poziomie przez długi czas.
1: Mówił przyjmujący Aleksander Śliwka w rozmowie z dziennikarzem sportowym RMF FM Cezarym Dziwiszkiem. A ja jeszcze przypomnę, że rosyjskie reprezentacje siatkarskie kobiet i mężczyzn wezmą udział w przyszłorocznych edycjach Ligi Narodów. Męska kadra ma jednak zbojkotować przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Polsce. Tu cytat ze względów bezpieczeństwa.
5: Wakacje z faktami RMF FM.
1: Egipt, Turcja i Grecja, a także Albania i Czarnogóra. Te kraje Polacy najchętniej wybierają na wakacyjny wypoczynek za granicą. Tak wynika z danych Polskiej Izby Turystyki. Więcej osób niż rok temu spędza jednak lato w kraju. Jesteście jeszcze przed, w trakcie, czy może już po urlopie?
6: Ja jestem po. Ja. Sycylia.
7: Pani jeszcze przed urlopem?
6: Ja jeszcze przed urlopem, tak, ja jeszcze przed.
7: A kiedy? Teraz? W sierpniu, czy później?
6: 24 sierpnia. Do Czarnogóry lecę.
7: Czują już Pani, że to już drugi tydzień sierpnia, że sporo wakacji za nami, czy myślą Pani, że jeszcze dużo przed nami?
6: Ja jeszcze tkwię, że jest czerwiec.
7: W głowie?
6: Tak, w głowie.
7: A wakacje w Polsce, wypoczynek tutaj też, czy w tym roku nie?
8: Nie, ja nie. Bo jeżeli mam na chwilę jakiś dłuższy weekend, to taniej będzie niestety szybki lot gdzieś, nie wiem, Mediolan i Jezioro Komoń niż polskie morze.
1: Z mieszkankami Warszawy rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Kolejne fakty w RMF FM o godzinie 6.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Lato w RMF FM. Słuchacie RMF Kuba.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Kuba. Czas na fakty RMF FM.
1: Które ma dla nas Mateusz Bożek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. Ponad 100 osób ewakuowanych z hotelu na przedmieściach Olsztyna. Uszkodzona została jedna ze ścian. Sprawą zajął się nadzór budowlany. Później konflikt na Bliskim Wschodzie, który według doniesień medialnych poważnie osłabił potencjał militarny Stanów Zjednoczonych. A na koniec o podróży dookoła Polski, której celem jest pomoc. Ponad 100 gości hotelowych, w tym uczestników i opiekunów kolonii, ewakuowano z hotelu w Olsztynie. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, podczas prac budowlanych uszkodzona została jedna ze ścian zewnętrznych. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Nadzór budowlany oceni stan budynku i ewentualne zagrożenie. Na razie hotel zamknięto do jutra. Na dwóch kąpieliskach w Jarosławcu oraz na plaży Zachód w Kołobrzegu w województwie zachodniopomorskim wywieszono czerwone flagi z powodu przekroczenia norm mikrobiologicznych wody. W Pomorskiem wszystkie bałtyckie kąpieliska są dostępne bez ograniczeń. Zniesiono zakaz na kąpielisku Gdynia Redłowo, gdzie w czwartek i piątek obserwowano zakwit sinic. Teraz wszystkie parametry wody są w normie.
3: Konflikt na Bliskim Wschodzie. W faktach RMF FM.
2: Wojna z Iranem poważnie uszczupliła amerykańskie zapasy uzbrojenia, osłabiając potencjał militarny USA w Europie i Azji. Przekonuje dziennik New York Times i dodaje, że działa to na korzyść Rosji i Chin. Według nowojorskiej gazety bombardowania Iranu pochłonęły tysiące kosztownych pocisków, a odpieranie irańskich ataków znacznie zmniejszyło zapasy rakiet obrony powietrznej. USA wykorzystały w wojnie z Iranem ponad 1500 pocisków przechwytujących Patriot. Według źródeł gazety obecne zapasy wynoszą mniej niż 1700 sztuk, a ich uzupełnienie może zająć ponad 2 lata. W rejon Bliskiego Wschodu przerzucono też dodatkowe siły z Europy i Azji, co ogranicza możliwości amerykańskich sił w tych regionach. Nawet o 20% mniej turystów niż przed rokiem wypoczywało w lipcu we Władysławowie. Takie sygnały płyną z lokalnej branży turystycznej. Słabszy początek wakacji odczuli również właściciele pensjonatów z głębi Pomorza. O tym, czy jest szansa, że druga połowa wakacji będzie lepsza, reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
4: Dużo zależy od pogody. Dziś turyści często czekają z decyzją o wyjeździe do ostatniej chwili. Rezerwują nocleg 2 czy 3 dni przed przyjazdem.
5: Pogoda była, jest i myślę, że w przyszłości będzie miała chyba najbardziej kluczowe znaczenie dla tego, jaki będzie sezon. Nie ma wynajmu już kilka miesięcy wcześniej.
4: Mówi Roman Kurzel, burmistrz Władysławowa. Podobnie jest w Borach Tucholskich. W Drzewiczu właściciel ośrodka Henryk Soszko mówi o słabszej frekwencji w lipcu, ale zwraca też uwagę na zmianę sposobu wypoczywania.
6: My mamy w czasy tygodniowe od soboty do soboty. Większa część młodzieży nie chce wykorzystywać urlopu na wczasy, a wykorzystuje tylko piątek, sobotę, niedzielę.
4: I właśnie sierpień daje powody do nadziei. Nad morzem przedsiębiorcy liczą na lepszą pogodę, a w Borach wielkimi krokami zbliża się sezon na grzybobranie.
2: Klimatyzacja w domu, pracy czy samochodzie to dziś nie luksus, ale konieczność. W czasie ostatnich upałów, także dla pasażerów komunikacji miejskiej. W Łodzi niemal wszystkie autobusy mają klimatyzację. Jak jej działanie oceniają pasażerowie i jaki jest komfort podróży?
7: Gorąco włączają klimatyzację. Jak to jest?
8: Nie odbieram, jest bardzo dobrze w autobusach. Jest klimatyzacja właściwa. Także jestem zadowolona.
9: Czasami jest dobrze, a czasami źle. Jak włączą tą klimatyzację, to jest po prostu cudownie, ale no nie zawsze włączają. Da się przeżyć.
10: No ja oceniam bardzo dobrze, bo zawsze jest klimatyzacja i naprawdę mega komfort tak wejść do takiego chłodnego autobusu.
2: Te głosy zebrała dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. Rowerem wokół Polski, odwiedzając po drodze największe miasta naszego kraju. To pomysł pana Pawła, który w ten sposób chce zebrać pieniądze na budowę ośrodka kulturalno-rehabilitacyjnego dla dzieci i seniorów. Nasz reporter Maciej Pałachicki spotkał go w Zakopanem.
11: Jadę dookoła Polski 4000 km przy jak najbliższej linii z granicą. Wyjechałem spod Warszawy, w zasadzie z Warszawy, Jabłonna, żeby było historycznie ze stolicy. 1200 km w nogach. Nie jest lekko, jest bardzo ciężko, mam bardzo duży ciężar.
12: No właśnie, bo widzę, że rower to nie jest taki jakiś specjalistyczny, tylko taki, można powiedzieć, zwykły górski rower.
11: Tak, to jest zwykły górski rower, nie jest to lekki rower. Z całym osprzętem wszystko waży gdzieś około 30 kg plus moje 82 kg. Równe 2 tygodnie, jak wyruszyłem. Planuję wrócić w październiku.
2: A do przejechania jeszcze ponad 2800 km wzdłuż naszych granic. Życzymy więc powodzenia i dużo wytrwałości. Na kolejne fakty już za niecałą godzinę. Zapraszam Marlena Chudzio.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów...
13: Słuchacie RMF Kuba.

0: posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Kuba. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam. Zaczynamy od utrudnień dla kierowców, tych powypadkowych i tych związanych z wyścigiem Tour de Pologne. Tysiące pojemników z odpadami nielegalnie zalega w Wołominie. Jest szansa, że zostaną usunięte. Skoczymy na zakupy, a właściwie na polowanie, na wyjątkowe okazje.
2: Obrazy, rzeczy ze srebra, jakieś stare meble antyczne.
1: Jest w czym wybierać. Kolizja dwóch samochodów osobowych na trasie S3 między węzłami Szczecin, Dąbie i Rzęśnica. Zablokowany jest pas jezdni w stronę Świnoujścia. Z powodu dużego natężenia ruchu utworzył się tam 3-kilometrowy korek. 5-kilometrowy zator, również z powodu dużej liczby aut jadących nad morze, utworzył się na autostradzie A6 między węzłami Szczecin, Kijewo i Rzęśnica. To ostatni dzień zmagań 83. edycji Tour de Pologne. Na kolarzy czeka liczący 12,5 km etap jazdy indywidualnej na czas ze startem i metą w Wieliczce w Małopolsce. Będzie sporo zmian w organizacji ruchu. W faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, gdzie i kiedy trzeba spodziewać się tych największych utrudnień?
3: W samej Wieliczce, bo część ulic została zamknięta już o 5 rano. Te ograniczenia mają obowiązywać do wieczora. Chodzi o ulicę Daniłowicza, Matejki oraz Dębowskiego. Potem na czas treningu zawodników i samej jazdy indywidualnej problemów trzeba spodziewać się wzdłuż całej 12,5-kilometrowej trasy. Chodzi m.in. o ulicę Klaśnieńską, Grabówki, Drużbacki, Krzemieniecką, Sadową i Kościuszki. Ostatni kolarz ma dotrzeć na metę przy Matejki około godziny 16.30. Kłopoty w związku z wyścigiem dotkną też komunikację miejską w Wieliczce oraz na południu Krakowa. 9 linii autobusowych zmieniło swoje trasy.
1: Rosną szanse na szybką likwidację nielegalnego składowiska odpadów w mazowieckim Wołominie. Chodzi o ponad 3000 pojemników typu Mauser z chemikaliami. W faktach mówiliśmy o apelach władz samorządowych w tej sprawie. Jedna z firm, która zostawiła tam odpady, odpowiedziała na te apele i chce zabrać pojemniki. Nowe fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Kiedy chemikalia mogą zostać wywiezione z Wołomina?
4: Pierwsza ich część może nawet już w nowym tygodniu. Urzędnicy komentują, że to jest dobry znak, chociaż na razie bardzo wstępny, że pozostałe firmy też zrobią to samo. Zabiorą i same zutylizują odpady.

0: To potwierdza Marcin Podgórski z Urzędu Marszałkowskiego.
1: Prowadzimy wzmożone działania, które mają na celu przymusić firmy, które zwiozły tam te odpady, jednak do usunięcia ich na własny koszt. Mówi o tym dosyć wyraźnie ustawa, wskazując rozszerzoną odpowiedzialność. Takie działania podejmujemy.
0: Na jak najszybszą likwidację składowiska liczą też mieszkańcy Wołomina.
2: To jest taka hochsztaplerka moim zdaniem. Cwaniaty nabijają sobie kieszenie, a potem przeciętni ludzie muszą się z tym borykać. Z pozostałościami.
3: Niedawno tutaj był chyba jakiś pożar, kogoś poparzyło, więc to zaczyna już żyć swoim życiem. Jak wybuchnie, to nie wiem, co to będzie.
0: Burmistrz Wołomina napisała w mediach społecznościowych: mamy nadzieję, że już wkrótce pierwsze mauzery z niebezpiecznymi odpadami zaczną wyjeżdżać z Wołomina. Kolejne decyzje w tej sprawie mogą zapaść po weekendzie.
4: Bezpieczne wakacje z dzieckiem. To temat dzisiejszego podcastu Lekarz Dyżurny w radiu internetowym RMF24. Prowadzący Marek Łabno przygotował dużą porcję rad dla rodziców.
5: Dzień dobry. Dziś wyruszamy w kolejną wakacyjną podróż. Tym razem z naszymi dzieciakami. Oczywiście przed nami wspaniały, rodzinny czas, ale zapowiada się droga pełna wyzwań, przygód i niespodzianek. Jak ją przetrwać? Podpowiem ze swojej perspektywy, lekarza i taty. Ale o wsparcie poprosiłem też dr Grażynę Glonek, pediatrę kierującą POZ w Szpitalu Dziecięcym imienia Świętego Ludwika w Krakowie. Zapraszam.
4: Posłuchajcie programu Lekarz Dyżurny, który rozpocznie się już za chwilę na antenie radia RMF24.
6: Są i takie fakty.
4: Co niedzielę targowisko na Młynie we Wrocławiu przeżywa prawdziwe oblężenie. Kupić tam można niemal wszystko, od bielizny po AGD i świeże warzywa, ale to przede wszystkim mekka poszukiwaczy wnętrzarskich perełek. Filiżanka Rosenthala za 5 zł, krzesło Hałasa za 10. Na Młynie takich skarbów jest mnóstwo.
7: Kupuję głównie obrazy, rzeczy ze srebra, jakieś stare meble antyczne.
8: No taki antyk to zazwyczaj przeżyje dłużej niż my, a taki mebel z sieciówki, no to tak do drugiego zalania, nie?
9: Mówią też, że te meble, te przedmioty mają po prostu duszę.
8: Jak najbardziej. Trzeba tylko wybierać uważnie przedmioty, żeby trafiać te z dobrą duszą, bo może się trafić dusza w obie strony.
9: Jak to rozpoznać?
8: No trzeba czuć po prostu, to już tego się nie da opisać słowami. Jak
9: dobrą energię.
8: Tak, jak dużo się kupuje, to się później już to czuje, nie?
4: Usłyszała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska od pana Igora z Wrocławia. A kupującym życzymy udanych łowów.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Zaczynamy drugą godzinę w stylu...
11: Słuchacie RMF Kuba.

chcesz. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje, polski rock, PRL, polski hip-hop, polska alternatywa, numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Kuba. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam. Wypadek podczas wyścigu kolarskiego w Kijewie Królewskim. Rannych jest 17 osób. Manifestacje przeciwko nienawiści na tle narodowościowym odbywają się dziś w Polsce.
2: Są naszymi sąsiadami, przyjaciółmi, znajomymi, natomiast politycy wolą uprawiać politykę nienawiści.
1: Epifurana z Michałowa, najpiękniejsza wśród klaczy młodszych podczas czempionatu w Janowie Podlaskim. 17 osób poszkodowanych po kraksie podczas młodzieżowego wyścigu kolarskiego w Kijewie Królewskim. To powiat chełmiński w Kujawsko-Pomorskim. Jak przekazał nam kapitan Kasper Korczak, oficer prasowy komendanta powiatowego PSP w Chełmie, poszkodowanym na bieżąco udzielana jest pomoc.
3: W tej chwili 4 osoby już odjechały do szpitala. Na miejscu jest 6 karetek pogotowia plus LPR, 5 zastępów straży pożarnej. Działania cały czas trwają.
1: Do tego tematu będziemy wracać w faktach. 5-kilometrowy korek na obwodnicy Trójmiasta na jezdni w stronę Łodzi. Między węzłami Gdańsk, Karczemki i Szadułki w wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych zablokowany jest prawy pas. Potężny korek również na dolnośląskim odcinku autostrady A4 między węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Zablokowany jest pas w stronę Zgorzelca. Zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości usłyszał rolnik, który w piątek zaorał swoim ciągnikiem świeżo położony asfalt na ulicy Rybackiej w Ostropie w Śląskiem. Twierdził, że droga jest jego własnością, co nie było prawdą. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach oszacował straty na mniej więcej 400 tysięcy złotych. Prokuratura zapowiedziała złożenie wniosku do sądu o aresztowanie mężczyzny. 60-latkowi grozi od roku do 10 lat więzienia. Rozmiar szkód możecie zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl. W wielu miastach Polski odbywają się dziś manifestacje przeciwko nienawiści na tle narodowościowym, z którym mierzą się Ukraińcy mieszkający w Polsce. Policja notuje coraz więcej ataków na osoby, które ze względu na pochodzenie stają się obiektem agresji. Nie ma na to naszej zgody, skandują manifestanci na placu Nowy Targ we Wrocławiu.
4: Nie hoduj nienawiści, hoduj dobre myśli, nie hoduj nienawiści.
5: Jesteśmy przerażone tym, co się dzieje w naszej ojczyźnie. Hejtem na Ukrainie, zapomnieniem o tym, że wojna cały czas trwa i bomby na tych ludzi lecą, zapomnieniem, że może my będziemy musieli kiedyś uciekać, być może nam też nikt nie pomoże.

0: hejtował i pił.
1: Bardzo nie podoba mi się, że rząd i skrajna prawica szczują na ludzi, którzy są tacy sami jak my, są naszymi sąsiadami, przyjaciółmi, znajomymi, natomiast politycy, zamiast zajmować się prawdziwymi problemami, wolą uprawiać politykę nienawiści, podsycania konfliktów.
2: Bohaterom sława! Sława Ukrainie!
3: Znamy fakty. Klacz Epiforana wygrała czempionat Polski klaczy młodszych pod patronatem radia RMF FM podczas Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim. Na miejscu Tomasz Staniszewski.
4: Tomku, gorące popołudnie.
3: Gorące. Co możemy powiedzieć o Epiforanie?
4: Tak, klacz kroczy tutaj podczas narodowego pokazu od zwycięstwa do zwycięstwa. Ulubiona klacz prezes stadniny Moniki Słowik. Piękność wychowywana pod czujnym okiem głównego hodowcy stadniny Magdaleny Helak-Kulczyńskiej. Więc ten koń to pani, oczko w głowie. Gdy prezentowała się przed sędziami magiczna chwila, słuchaliśmy tutaj duetu kwiatów z francuskiej opery Lakmy, Leo Deliba. Na ringu pokazowym Armenia, Bombola, Zadzerra, Zanella, no i ona, zwyciężczyni, którą zobaczymy tutaj jeszcze przed 14, bo walczyć będzie o tytuł Best in Show, czyli najlepszego konia 48. Narodowego Pokazu Konia Arabskich Czystej Krwi w Janowie Podlaskim.
5: Epiforana!
4: Warto zapamiętać imię tego konia, bo to przyszłość polskiej hodowli. Z Janowa, Tomasz Stańszewski.
3: A do Janowa Podlaskiego wrócimy jeszcze w dzisiejszych faktach.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Co się dzieje na drogach? Na pewno będziemy to też sprawdzać, a przede wszystkim...
8: Słuchacie RMF Kuba.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

RMFFM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Kuba. Czas na fakty RMF FM.
1: Dziewiętnastu poszkodowanych, 6 osób w szpitalach. To najnowszy bilans kraksy podczas wyścigu kolarskiego w Kijewie Królewskim. Sprawdzimy, co będzie się działo dziś w piłkarskiej ekstraklasie. A na deser historia jak z filmu. Wielki muzyk, uliczna skrzypaczka i niezwykłe nagranie w sieci. Wzrosła liczba poszkodowanych zawodników podczas kraksy młodzieżowego wyścigu kolarskiego w Kijewie Królewskim. To powiat chełmiński w Kujawsko-Pomorskim. Jak informują strażacy, którzy pomagają przy akcji, 19 osób jest poszkodowanych, a 6 zostało zabranych do szpitala. Łączymy się z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Staszku, co wiadomo na temat poszkodowanych?
2: To uczestniczki 21. Memoriału imienia Wojciecha Padducha, w którym startowali młodzicy i juniorzy. Według wstępnych informacji na drogę przewróciła się jedna z zawodniczek, później kolejne na nią najechały. Najpoważniej poszkodowanych zabrały karetki pogotowia oraz śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Jak się dowiedziałem, wszyscy byli przytomni. Głównie chodzi o stłuczenia, podejrzenie wstrząsienia mózgu i złamanie ręki. Jak usłyszałem od policjantów, nie prowadzą czynności pod kątem żadnego zdarzenia drogowego, bo trasa była wyłączona na czas wyścigu.
1: Jedni wracają, inni chcieliby dopiero dojechać nad morze. Z powodu bardzo dużego natężenia ruchu są olbrzymie korki na autostradzie A6 oraz na S3 w okolicach Szczecina. Tam nerwy kierowców wystawione są na poważną próbę. Po remisie Legii z Koroną Jagiellonia ma szansę zostać liderem tabeli Ekstraklasy. Wieczorem białostoczanie zagrają u siebie z Widzewem. W faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, przed tym meczem mieliśmy kontrowersję. O co chodziło?
3: Dzień dobry. O to, że Jagiellonia bardzo późno, dopiero w piątek, zdecydowała, że nie będzie przekładać spotkania przez grę w europejskich pucharach. Pozwalające na to przepisy skrytykował trener Widzewa Aleksander Wukowicz, argumentując, że w ostatniej chwili trzeba przez to zmieniać plany i rozbija to przygotowania do meczu. Trener Jagi, Adrian Siemieniec, nawet przeprosił go za tę sytuację, ale wygląda na to, że już po sprawie.
4: Tak naprawdę trener Siemieniec nie musi mnie za nic przepraszać, bo ani przez chwilę nie miałem pretensji do trenera albo do Jagiellonii.
3: Mówił Acu Wukowicz. Jego Widzew czeka na pierwsze zwycięstwo w sezonie, a Jagiellonia, jeśli wygra, zostanie nowym liderem i przedłuży serię zwycięstw w nowym sezonie do 4. Pierwszy gwizdek w Białymstoku o 20:15, a wcześniej zagrają Śląsk z Jagiellonią i Lech z Piastem.
1: Ma być wspaniałą przyszłością polskiej hodowli konia arabskiego. Epiforana, jak słyszeliście w faktach, wygrała czempionat Polski klaczy młodszych pod patronatem radia RMF FM podczas Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim.

0: Jak wygląda ten zjawiskowy koń? Zobaczcie na filmie na rmf24.pl. A do Janowa Podlaskiego wrócimy w faktach za godzinę.
1: Co za historia?
0: Wyobraźcie sobie, że przeglądacie internet i nagle trafiacie na rolkę światowej sławy artysty, który zachwyca się waszą twórczością. Brzmi jak z bajki, ale wydarzyło się naprawdę. Moby wystąpił w Warszawie, w sieci udostępnił nagrania z krakowskiego przedmieścia i napisał, że m.in. za to lubi być w trasie. Na nagraniu widać ulicę, a w tle słychać Halleluja Leonarda Cohena, wykonane przez uliczną skrzypaczkę. Film podobno zdobył niemal 150 tysięcy polubień. Skrzypaczką, która w nim występuje, jest Karolina, do której dotarła nasza dziennikarka Paulina Sawicka. O swojej reakcji na wpis tak mówiła na naszej antenie.
2: Czysty przypadek. O Jezu, a to ja jestem naprawdę? I ja myślałam, że to jest fake jakieś, no że to nie jest tak na żywo, no że to nie jest taka prawda, naprawdę. I potem przez może godzinę albo dwie godziny ja tak sobie myślę, o, a to jest prawda, no to jestem ja, no to jest Moby. I ja gram.
3: Przypuszczam tak, że to dalej te emocje w tobie są, prawda? Bardzo duże.
2: Tak, tak. Brak mi słów, naprawdę.
0: Post możecie obejrzeć na stronie rmf.fm. Kolejne wydanie Faktów o 15:00. Zapraszam w imieniu Michała Zielińskiego. Miłej niedzieli.
1: Radio, muzyka, fakty. rmf.fm.
3: To teraz, żeby niedziela była jak z bajki, bo słoneczko, bo ładna pogoda.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: sportowe. Tym razem będzie o Tour de Polonii, o ekstraklasie. A na koniec wizyta na pokazie koni arabskich czystej krwi w Janowie Podlaskim. Kierowcy czekają na decyzję rządu w sprawie cen paliw. Rząd się nie spieszy, bo z podatków płaconych przy tankowaniu pochodzi 15% dochodów państwa. Minister energii Miłosz Motyka zadeklarował jednak na naszej antenie w RMF FM, że jest zwolennikiem ponownego obniżenia podatku VAT na paliwa jako pierwszego kroku do ograniczenia cen na stacjach. Politycy opozycji oskarżają rząd, że cenami paliw łupi Polaków, a rządzący obarczają winą prezydenta, który skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Polityczne komentarze dotyczące tego tematu zbierał reporter RMF FM Michał Krasoń. Witamy, Michale. Co jeszcze mówią politycy?
1: No, rząd szuka rozwiązań tej sytuacji, ale nie ułatwia tego ani sytuacja na Bliskim Wschodzie, ani przede wszystkim prezydent, który skierował do Trybunału sprawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, mówił mi Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
2: To jest bardzo przykre. I kiedy wszyscy tankujemy, czy wlewamy paliwo do naszych samochodów, no musimy pamiętać o tym, że Nawrocki powiedział nie.
1: Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości odpowiada, że drożyzna jest rządzącym na rękę. Wskazuje przy tym na rekordowe zyski Orlenu.
3: No to na kim oni zarobili? No na nas zarobili, więc co powinien zrobić? No powinien pan premier słuchać się w głos Przemysława Czarnka i obniżyć i VAT, i akcyzę. Przecież mógłby to zrobić.
1: Premier zapowiedział w środę, że rząd każdego dnia będzie gotowy, żeby interweniować na rynku paliw. Jak wtedy zaznaczył, z decyzjami poczeka 48 godzin. Na razie żadnej decyzji nie ma.
0: Uwaga, kierowcy w Warmińsko-Mazurskiem. Zablokowana jest droga krajowa nr 16 w Talusach. To jest odcinek Orzysz-Ełk. Zapalił się tam samochód osobowy.
4: Sport w faktach RMF FM.
0: Śląsk-Wrocław, Krakowie jak dotąd bez bramek. W pierwszym dzisiejszym meczu piłkarskiej Ekstraklasy trwa druga połowa tego spotkania. Dziś jeszcze mecze Lecha Poznań z Piastem Gliwice i Jagiellonii Białystok z Widzewem Łódź. Setki kibiców zgromadziły się w Wieliczce wzdłuż trasy ostatniego etapu Tour de Pologne. Końcówka wyścigu to jazda indywidualna na czas. Dla wielu fanów to pierwsza okazja, żeby zobaczyć kolarzy na żywo.
5: Pierwszy raz przyjechaliśmy zobaczyć na żywo, także chcieliśmy zobaczyć, jaka jest ta prędkość, emocje, no bo jak się jest na miejscu, no to się odczuwa inaczej niż przed telewizorem.
6: Na żywo akurat pierwszy raz przyszliśmy oglądać. Zazwyczaj to Tour de France oglądamy.
0: Z kibicami rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Epiforana ze stadniny w Michałowie, najlepszym koniem 48. Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi w Janowie Podlaskim. Na miejscu jest nasz dziennikarz Tomasz Staniszewski. Tomku, w przypadku tej klaczy my też możemy się pochwalić.
7: Jak najbardziej, bo Epiforana wygrała dziś także Narodowy Czempionat Klaczy Młodszych, którego patronem od lat jest tu w Janowie Grupa RMF. My też odebraliśmy dziś nagrodę specjalną dla mediów, Przyjaciół Janowa. No a wracając do tej klaczy, która kroczy tutaj od nagrody do nagrody, zapamiętajmy to imię.
8: Epiforana!
7: Ona wygrała swoją klasę, wygrała czempionat, została najlepszym koniem całego 48. Narodowego Pokazu Koni Arabskich Best in Show i laureatką nagrody za najlepszy ruch, bo ten koń dosłownie płynął tutaj po tym pokazowym ringu. Za niespełna godzinę tu w Janowie początek aukcji Pride of Poland, więc ostatnia chwila, by odpocząć, pójść na przykład na zielone łąki wokół stadniny, ptasi raj, do którego przed chwilą nieświadomie nawiązała tutaj wojskowa orkiestra. Birdland, Joe Zawinula w wykonaniu wojskowych, wprowadzeniem do tych aukcyjnych emocji popołudnia. Z Janowa, Tomasz Staniszewski.
0: Epiforana jest na filmie na rmf24.pl, a relacje z aukcji w faktach RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: RMF Kuba.

podcasty Lateot RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Kuba. Czas na fakty RMF FM.
1: Na fakty przenosimy się do studia. Przy mikrofonie Michał Zieliński. Posłuchajmy.
2: Na początku tych faktów Łomża, tam 4-letnie dziecko spadło z balkonu na 5 piętrze. Na drogach coraz większy ruch. Mamy informacje z dróg warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego. Poza tym aukcja Pride'u w Poland w Janowie, końcowe wyniki Tour de Poloń i remis Śląska z Krakowią w Ekstraklasie. O krok od tragedii w Łomży 4-letnie dziecko spadło z balkonu na 5 piętrze. Na szczęście uratowali je sąsiedzi. Łączymy się z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Staszku, co się tam wydarzyło?
3: Sąsiedzi zobaczyli 4-latkę wiszącą na barierce balkonu na 5 piętrze właśnie. Wiedzieli, że może za chwilę spaść, dlatego na dole szybko rozciągnęli duży koc. I rzeczywiście, po chwili dziecko spadło, a sąsiadom udało się zamortyzować upadek. Jak słyszę od służb, dzięki ich postawie nie doszło do tragedii. Dziewczynka była przytomna, karetka zabrała ją na dalsze badania do szpitala. Na miejscu była mama dziecka. Jak przekazała mi Karolina Wojciechan, oficer prasowa komendanta miejskiego policji w Łomży, kobieta była nietrzeźwa. Policjanci szczegółowo wyjaśnią teraz okoliczności tego zdarzenia.
4: Fakty drogowe w RMF FM.
2: Trzy samochody osobowe zdarzyły się na trasie 7 w Janowie, w województwie warmińsko-mazurskim. Nie ma rannych, ale zablokowany jest pas jezdni w kierunku Warszawy. Zablokowana jest też krajowa 10 w Mierzynie, w zachodniopomorskim. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeszcze ostrzeżenie dla kierowców na A4 w województwie dolnośląskim. Po kolizji auta osobowego z motocyklem na węźle Kąty Wrocławskie zablokowany jest pas jezdni wiodącej w kierunku Wrocławia. Coraz większy ruch jest tego popołudnia na trasach. W wielu regionach wiele osób wyjeżdża albo wraca z urlopu. Kierowcy, z którymi nasz reporter rozmawiał przy drodze ekspresowej S8 na wysokości Nadarzyna na Mazowszu, zapowiadają ostrożną jazdę.
5: Na razie my dopiero wyjeżdżamy z Warszawy, idziemy w stronę Katowic. Ruchu na razie nie widać dużego, ale może oczywiście się wszystko zmienić, jak wiadomo.
6: Akcja Speed też dzisiaj kończy się na polskich drogach. Panowie bardziej uważają?
5: Zdecydowanie, chociaż patroli aż tak nie widzę, ale uważamy przez to, że wzrosły ceny paliw, więc też ta noga idzie trochę z gazu.
6: A jak warunki, jak pogoda dzisiaj?
7: Bardzo dobrze, nie jest za gorąco, ale poza tym klimatyzacja jest, więc nie można narzekać.
6: Upał dopiero się zbliża, ma być jutro.
7: Tak, słyszałam, ale mam nadzieję, że nie będzie za bardzo dotkliwy.
2: Usłyszał od kierowców nasz reporter Michał Dobrowicz. Wczoraj na polskich drogach doszło do 85 wypadków, zginęło aż 6 osób, a ponad 100 zostało rannych. Stadninie koni w Janowie Podlaskim zaczyna się właśnie aukcja Pride of Poland.
8: Tak jest, ostatnie chwile ciszy, no i za moment uroczyście zaczynamy.
2: Na miejscu jest Tomasz Staniszewski. Tomku, przypomnij, ile koni w tym roku znalazło się na liście aukcyjnej?
8: 16 wszystkie ze stadnin państwowych, 15 klaczy i jeden ogier, stąd z Janowa to Erantis, jeden z najbardziej utytułowanych ogierów polskiej hodowli ostatnich lat. Do tego posągowa, gniada Pila, a gwiazdami Michałowa 11-letnia już poganinka i młoda 2-letnia klacz El Bella. Prezes tej właśnie stadniny, Monika Słowik, jest dobrej myśli, tak mówiąc o ostatnich chwilach przed aukcją.
9: Dużo klientów w stajach, dużo osób pytających o konie, dużo osób oglądających te konie.
8: Rekordów cenowych się nie spodziewa, ale ja nigdy nie wykluczałbym niespodzianek, gdy komuś koń wpadnie w oko. Z Janowa, Tomasz Staniszewski.
2: To teraz o też pięknych i lśniących rowerach. Niemiec Marco Brenner wygrał kolarski wyścig Tour de Poloń. W klasyfikacji generalnej wyprzedził o 10 sekund Nowozelandczyka Fina Fischera Blacka oraz o 16 sekund Hiszpana Ivana Romeo. Ostatni, 7 etap jazdy indywidualną. Na czas w Wieliczce Brenner zakończył na 7 miejscu. Jeszcze informacja z boisk piłkarskiej Ekstraklasy. Śląsk Wrocław bezbramkowo zremisował z Krakowią. Za pół godziny kolejny mecz. Lech Poznań Piast Gliwice, a wieczorem Jagiellonia Białystok zagra z Widzewem Łódź.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatycznych. W pobudkę. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdy

okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

pakujesz się na wyrasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Kuba. Czas na fakty RMF FM.
1: W studiu faktów Michał Zieliński przy mikrofonie. Witamy.
2: Witam i zapraszam. A w tych faktach tragedia na Jeziorze Jagodne na Mazurach. Potem informacje dla kierowców, a także doniesienia ze świata. Katarzyna Niewiadomo-Fini po raz piąty z rzędu na podium Tour de France. Po wysokim zwycięstwie Lech Poznań wraca na pierwsze miejsce w tabeli Ekstraklasy. O tym już w faktach sportowych RMF FM. Tragiczny wypadek na Jeziorze Jagodne na Mazurach. Zginął 16-letni chłopak jadący na skuterze wodnym, informuje nas Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
3: Do Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Igrzysku wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu skutera wodnego z łodzią motorową. Jak się okazało, 16-latek kierujący skuterem uderzył z dość dużą prędkością w łódź motorową. Tam zostały skierowane na miejsce dwie nasze łodzie ratownicze. No niestety po dotarciu na miejscu już ratownicy bardzo szybko odstąpili od czynności, zgon na miejscu 16-latka.
2: Służby wyjaśniają teraz okoliczności tego śmiertelnego wypadku. Cały czas zbieramy dla Was informacje o sytuacji na drogach, na których w niedzielny wieczór jest spory ruch. Teraz prosimy o uwagę kierowców w zachodniopomorskim. W Sławęcicach dechował samochód osobowy, jedna osoba została ranna w tym wypadku i obowiązuje tam teraz ruch wahadłowy. Rolnik, który

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
4: Señoras.

telefon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: pasie buszką na nie.
1: Słuchacie RMF Kuba. Czas na fakty RMF FM.
2: Już prawie 21. Wszystkie informacje prezentuje Michał Zieliński.
3: Tragedia na Istrii. Polak zginął podczas nurkowania. Kolejne wieści z dróg. Dzwonicie na gorącą linię RMF FM, by poinformować o długim korku na S7 na południu od Warszawy. Będzie też ważne ostrzeżenie o remoncie wiaduktu na jednym z głównych ciągów komunikacyjnych Krakowa i przypomnienie, że od jutra wracają męczące upały. Poza tym zdominowane przez futbol. Fakty sportowe RMF FM. Podczas nurkowania w pobliżu Medulinu na Istrii na północy Chorwacji zmarł 40-letni obywatel Polski, poinformowała miejscowa policja. Do tragedii doszło w piątek. Policja w Puli otrzymała zgłoszenie, że Polak źle się poczuł podczas nurkowania na głębokości ponad 20 metrów. Mężczyznę przetransportowano łodzią do zatoki Polie, gdzie zmarł po nieskutecznej reanimacji.
4: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
3: 3 samochody osobowe zderzyły się na trasie S7 w Widowie na Mazowszu. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Warszawy. Z taką informacją na gorącą linię RMF FM zadzwonił nasz słuchacz, pan Łukasz.
5: Przed Grójcem jakieś 2-3 kilometry wypadek w stronę Warszawy.

0: Pojawiły się wozy bojowe Borsuk, transportery Rosomak i czołgi typu Leopard. Nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał z widzami.
1: Bardzo, bardzo przyjemnie.
2: Co pan zauważył już? Co zwróciło uwagę?
1: No postęp technologiczny w naszym wojsku. Jestem pełen podziwu. Sam służyłem wojsku i wiem, jakim sprzętem ja jeździłem.
2: Ile to było lat temu?
1: 30.
2: A teraz, gdy patrzy pan tutaj...
1: Postęp, wielkość.
3: Teraz akurat jadą pojazdy. Szkoda, że nas wczoraj ominęły samoloty.
2: Będzie pani też w najbliższą sobotę, w czasie tej właściwej defilady?
3: Nie, uciekamy z Warszawy.
2: Czyli dzisiaj trzeba nadrobić, zobaczyć?
3: Dzisiaj trzeba nadrobić i zobaczyć, tak.
2: Ci, których tu nie ma, czego mogą żałować?
4: Tego drżenia ziemi, no bo to jest ciężkie.
2: A tu już dzisiaj czuć na próbie?
4: To jak przejeżdżały te czołgi, no to tak, wszystko no to drżało. I jest to uczucie tej...
5: Dziękuję, panie prezydencie.
4: Siły.
6: Brawo!
0: W tym roku w czasie defilady 15 sierpnia pojawi się nowość. Po raz pierwszy przed Trybuną Honorową wręczone zostaną nominacje generalskie i admiralskie.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Prawie ziemia zadrżała w Białymstoku. Na ostatnie niedzielne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszak.
8: To prawda. Dwie minuty wstrząsnęły Jagiellonią, niczym podrzędny thriller ten tytuł, ale proszę mi wierzyć, emocji jest co niemiara. 52. minuta dla Widzewa trafia Sebastian Berger głową po rzucie rożnym. Dosłownie chwilę po wznowieniu gry kontra Łodzian, podanie na skrzydło do niezawodnego Frana Alvareza i ten z pełnym spokojem przełożył sobie obrońcę, potem płaskim strzałem podwyższył na 2-0. Już mamy czas doliczony w Białymstoku, więc nadzieja jeszcze się tli, chociaż na razie oglądam kontrę Widzewa, zatem ta nadzieja coraz mniejsza. Wygrać się nie udało. Drugie miejsce w kobiecym Tour de France także cieszy Katarzynę Niewiadomą-Fini. Polka dzielnie walczyła na ostatnim etapie z liderką Demi Vollering, ale nie wytrzymała tempa Holenderki kilka kilometrów przed metą.
9: Jestem mega szczęśliwa tak naprawdę. Wiem, że dałam sobie wszystko i też tak samo moja drużyna. Pojechałyśmy wszystko, co miałyśmy w nogach. Akceptujemy fakt, że Demi była dzisiaj mocniejsza i tak naprawdę możemy wracać do domu szczęśliwi.
8: Mówiła Kasia Niewiadoma w Eurosporcie. Kolejne plany po urlopie Mistrzostwa Świata w Montrealu pod koniec września. Także we wrześniu rozpoczną się siatkarskie Mistrzostwa Europy, do których przygotowania już jutro rozpoczynają Polacy. Świeżo upieczeni zwycięzcy Ligi Narodów, którzy na odpoczynek mieli ledwie kilka dni.
10: Myślę, że będzie to bardzo mocne, intensywne zgrupowanie, które ma nas przygotować na długi turniej, jakim są Mistrzostwa Europy, bo jest to 3 tygodnie grania, przejazdy pomiędzy lokacjami. Mamy nadzieję oczywiście, że zostaniemy na nim do końca, tak się będziemy przygotowywać.
8: Mówił przyjmujący Aleksander Śliwka. Ostatnim etapem przygotowań do Mistrzostw Europy zwyczajowo będzie memoriał Huberta Wagnera w Krakowie w ostatni weekend sierpnia.
11: Słuchacie RMF Kuba.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Kuba. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty RMF FM, które prezentuje Mateusz Bożek. Witamy.
2: Jestem, zapraszam. Policja w Chorwacji bada okoliczności tragedii, do której doszło na Istrii. Podczas nurkowania zginął tam 40-letni Polak. Tym otwieramy fakty później o zmianach w refundacji pomp insulinowych, które planuje Ministerstwo Zdrowia. Zajrzymy też na boiska ekstraklasy. Powiemy również o przygotowaniach naszych siatkarzy do Mistrzostw Europy. Chorwacka policja wyjaśnia okoliczności tragedii, do której doszło w piątek w pobliżu Medulinu na Istrii. Przypomnę, podczas nurkowania zmarł 40-letni obywatel Polski. Według zgłoszenia, które otrzymała lokalna policja, Polak źle się poczuł podczas nurkowania na głębokości ponad 20 metrów. Mężczyznę przetransportowano łodzią do Zatoki Polje. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Pompy insulinowe od przyszłego roku będą refundowane także dla osób, które skończyły 26 lat. Taką zmianę zakłada nowe rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia. Obecnie na refundowany sprzęt mogą liczyć tylko chorzy na cukrzycę przed 26 rokiem życia. W faktach wielokrotnie mówiliśmy o sytuacji tej grupy pacjentów. Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz, kto dokładnie według nowych przepisów skorzysta z refundowanych pomp insulinowych.
3: Skorzystać mają chorzy na cukrzycę typu pierwszego i typu trzeciego, czyli tak zwaną cukrzycę wtórną, u których powtarzają się ciężkie hipoglikemie. Pompy insulinowe zwiększają komfort życia pacjentów, tak przekonuje Monika Zamarlik, prezes Federacji Diabetyków, i opisuje, że dzisiaj chorzy na cukrzycę, którzy kończą 26 lat, nagle stają przed poważnym wyzwaniem.
4: Biorą kredyty albo często rezygnują z terapii pompą insulinową.
3: Według analiz, na które w nowych przepisach powołuje się Ministerstwo Zdrowia, obecne ograniczenie wiekowe nie ma uzasadnienia medycznego. Nowe rozporządzenie w tej sprawie trafiło do konsultacji, które potrwają do września.
2: Po fali ataków na obywateli Ukrainy w wielu polskich miastach odbyły się dziś manifestacje przeciwko agresji na tle narodowościowym. We Wrocławiu mieszkańcy zebrali się na placu Nowy Targ, podkreślając, że każdy, niezależnie od pochodzenia, ma prawo czuć się w mieście bezpiecznie.
5: Jesteśmy tutaj, żeby powiedzieć wszystkim ludziom, którzy przybyli do naszego miasta, wy jesteście u siebie, tak jak my wszyscy jesteśmy u siebie.
6: Sława Ukrainie!
7: Niech żyje Polska! Niech żyje Polska!
8: My jako Polacy, jako wrocławianie, miasto spotkań,

0: Słońce przez długo, no bo przecież nie świeci tak jasno, jest nisko nad horyzontem, gruba atmosfera, mniej tego światła. Nie, proszę Państwa, zawsze stosujmy ochronę oczu. To znaczy na przykład takie okularki z certyfikowanym filtrem, który odcina mnóstwo promieniowania słonecznego, przepuszczając ilość bezpieczną dla naszego oka. A dlaczego odradzamy wszelkiego typu płyty CD, inne folie, okopcone płytki szklane i tak dalej? Albo nie patrzenie na słońce bezpośrednio, nawet jak jest blisko horyzontu? Ano dlatego, proszę Państwa, że nasze oczy nie mają receptorów bólu, więc nawet nie wiemy, kiedy sobie robimy krzywdę.
1: Radził dr Paweł Janowski z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Z kolejnymi faktami wracamy już za niecałą godzinę.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą...
4: Słuchacie RMF Kuba.

0: lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i słuchacie RMF Kuba. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. A na początek ważne informacje dla kierowców z S8 w Warszawie, później Podhale. Na trasie z Zakopanego do Morskiego Oka samochód potrącił młodego niedźwiedzia. Zajrzymy też do Krakowa, który połączy sztukę z ekologią. W faktach także o sukcesie Katarzyny Niewiadomej, która stanęła na podium kobiecego Tour de France. Kierowcy, musicie uważać na trasie S8 w Warszawie między węzłami Modlińska i Wisłostrada. Motocykl zderzył się tam z autobusem. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Niedźwiedź potrącony przez samochód na drodze z Zakopanego w kierunku Morskiego Oka. Na miejsce natychmiast wysłano Straż Ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego. Młode zwierzę nie przeżyło jednak zderzenia z autem. Informację potwierdziła RMF FM zakopiańska policja. Na razie nie wiadomo, w jakich okolicznościach doszło do potrącenia niedźwiedzia. Nie żyje Jarosław Abramow Neverly, polski pisarz, satyryk i kompozytor. Twórca tomu Lwy mojego podwórka w swoich książkach opisywał także polskie i kanadyjskie losy emigrantów. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim, był jednym ze współzałożycieli Studenckiego Teatru Satyryków. Tworzył także muzykę do piosenek ze słowami Agnieszki Osieckiej. Zmarł wczoraj w wieku 93 lat.
2: Fakty prosto z Francji.
1: Najwyższy czerwony alert przeciwpożarowy ponownie wprowadzony we francuskim rejonie Bordeaux. Ten obszar mierzy się znowu falą rekordowych upałów, a w lasach znów dochodzi do pożarów. O szczegółach korespondent RMF FM w Paryżu, Marek Gładysz.
3: Według synoptyków temperatura w niektórych rejonach Akwitanii sięgnąć ma dziś znowu 40 stopni Celsjusza w cieniu. To już piąta fala rekordowych upałów tego lata. W okolice Bordeaux wysłano nadzwyczajne siły żandarmerii. Zwiększono tam liczbę patroli na leśnych drogach, by tropić ewentualnych podpalaczy i nieostrożnych wczasowiczów, którzy na przykład rzucają niedopałki papierosów. Władze mają nadzieję, że nie będzie już w tym regionie tak dużej fali pożarów, jak ta, która w ciągu ostatnich tygodni zniszczyła tam ponad 40 tysięcy hektarów lasów.
1: W związku z wypowiedzią prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na temat niepodległości Kosowa, władze Prisztyny usunęły z centrum kosowskiej stolicy ogromną flagę z napisem Wolna Ukraina. Podczas swojej pierwszej oficjalnej wizyty w Belgradzie Zełenski oświadczył, że stanowisko jego kraju w kwestii nieuznawania suwerenności Kosowa pozostaje niezmienne, podkreślając, że Ukraina szanuje integralność terytorialną Serbii. Mimo że Kijów nie uznaje niepodległości Kosowa, Prisztyna w odróżnieniu do Belgradu przyłączyła się do europejskich i amerykańskich sankcji nałożonych na Rosję w związku z wojną na Ukrainie. Katarzyna Niewiadoma Fini zajęła drugie miejsce w kobiecym Tour de France. Ostatni etap ze startem i metą w Nicei zaczęła z 8-sekundową stratą do liderki Demi Vollering. Przez większość etapu obie kolarki jechały tuż obok siebie, ale na kilka kilometrów przed finiszem Holenderka udanie zaatakowała i wygrała etap. Niewiadoma ostatecznie na trzeciej pozycji z ponad minutą straty, a w końcowej klasyfikacji uplasowała się na drugim miejscu.
4: Honestly, having competitor like
1: Taka rywalka jak Demi

0: ostatnich lat. To także edukacja, w czasie której nasi eksperci, naukowcy dojaśniają nam ten świat, złożoność problemów ekologicznych, ponieważ to jest naprawdę skomplikowane. To jest chemia, fizyka atmosfery i nie wszystko dla nas jest takie oczywiste i nie wszystkie rozwiązania są dla nas oczywiste. Chcemy to robić w formie atrakcyjnej i ciekawej. Dlatego proponujemy już kolejny rok formułę naukowych stand-upów, czyli takie 15-minutowe, krótkie wystąpienia ekspertów, które oni mówią na jakiś jeden wybrany temat.
1: Mówił Grzegorz Dugielski, dyrektor festiwalu. W naukowych stand-upach pojawią się m.in. Tomasz Rożek, Krzysztof Ignaczak, Jakub Wiech oraz Przemysław Skowron. Otwarcie BNP Paribas Green Film Festival na Bulwarze Czerwieńskim o 18:00 filmem Do ostatniego oddechu w reżyserii Ewy Ewart.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Zaczynamy randkę z gwiazdą w RMF FM. Dziś wpadnie do nas Błażej Król.

0: Mambo.
1: Tatus,
0: Mambo.

0: płat.
1: Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Kuba. Czas na fakty RMF FM.
1: W mikrofonie Mateusz Bożek, zapraszam. A w faktach na początek o drogim tankowaniu. Opozycja o wysokie ceny na stacjach oskarża rząd. Rząd zrzuca winę na prezydenta. Potem o areszcie dla rolnika, który w Gliwicach zaorał asfalt. Straty oszacowano na kilkaset tysięcy złotych. A na koniec Tour de Pologne. Niemiec Marco Brenner zwycięzcą wyścigu. Kierowcy wciąż czekają na decyzję rządu w sprawie cen paliw. Rząd się nie spieszy, bo z podatków płaconych przy tankowaniu pochodzi kilkanaście procent dochodów państwa. Minister energii Miłosz Motyka zadeklarował jednak w RMF FM, że jest zwolennikiem ponownego obniżenia podatku VAT na paliwa jako pierwszego kroku do ograniczenia cen na stacjach. Politycy opozycji oskarżają rząd, że cenami paliw łupi Polaków. Rządzący obarczają winą prezydenta, który skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Polityczne komentarze zebrał reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Rząd szuka rozwiązań tej sytuacji, ale nie ułatwia tego ani sytuacja na Bliskim Wschodzie, ani przede wszystkim prezydent, który skierował do Trybunału sprawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, mówił mi Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
3: To jest bardzo przykre i kiedy wszyscy tankujemy, czy wlewamy paliwo do naszych samochodów, musimy pamiętać o tym, że Nawrocki powiedział nie.
2: Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości odpowiada, że drożyzna jest rządzącym na rękę. Wskazuje przy tym na rekordowe zyski Orlenu.
4: No to na kim oni zarobili? No na nas zarobili, więc co powinien zrobić? No powinien pan premier słuchać się w głos Przemysława Czarnka i obniżyć i VAT, i akcyzę, przecież mógłby to zrobić.
2: Premier zapowiedział w środę, że rząd każdego dnia będzie gotowy, żeby interweniować na rynku paliw. Jak wtedy zaznaczył, z decyzjami poczeka 48 godzin. Na razie żadnej decyzji nie ma.
1: Reżim w Teheranie stawia Stanom Zjednoczonym warunki w sprawie pełnego otwarcia cieśniny Ormuz. Domaga się m.in. zakończenia blokady irańskich portów, wycofania sił USA z regionu oraz wypłaty odszkodowań wojennych. Agencja Associated Press przypomina, że zgodnie z czerwcowym porozumieniem tymczasowym harmonogram znoszenia sankcji i kwestia odszkodowań mają być elementami układu końcowego. 60-dniowy okres przewidziany na jego wynegocjowanie upływa za nieco ponad tydzień, ale może zostać przedłużony. Rolnik, który zaorał asfalt w gliwickiej dzielnicy Ostropa, aresztowany na 3 miesiące, informuje Komenda Miejska Policji w Gliwicach. Wcześniej przedstawiono mu zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach oszacował straty na około 400 tysięcy złotych. 60-letni mężczyzna twierdzi, że jest właścicielem części drogi, nad której bez jego zgody położono asfalt. Gliwicki Zarząd Dróg zapewnia, że pas drogowy w całości należy do miasta. Wieczorem w Gdyni rozpoczęła się wielka operacja wodowania Wichra, pierwszej z trzech nowych fregat budowanych dla polskiej marynarki wojennej. Ważący około 6 tysięcy ton podświetlony kadłub został częściowo wyprowadzony z hali PGZ Stoczni Wojennej. To jednak dopiero początek skomplikowanej operacji. O szczegółach reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
5: Dalej w planie znacznie trudniejsza część operacji. Kadłub będzie trzeba przetransportować na specjalnych samojezdnych platformach i ustawić na 140-metrowej półzanurzalnej barce. W środku uroczystość chrztu i wodowania, w której weźmie udział prezydent Karol Nawrocki. Samo zejście na wodę nastąpi później. Barka zostanie odholowana na Zatokę Gdańską i kontrolowanie zanurzona, aż wicher zacznie samodzielnie po raz pierwszy pływać. To jedna z najbardziej wymagających takich operacji w polskim przemyśle okrętowym. Po sprawdzeniu szczelności kadłuba, fregatę, która jeszcze

0: Dla fanów to pierwsza okazja, aby to była pierwsza okazja, aby zobaczyć kolarzy na żywo.
1: Pierwszy raz przyjechaliśmy zobaczyć na żywo, także chcieliśmy zobaczyć, jaka jest ta prędkość, emocje, no bo jak się jest na miejscu, no to się odczuwa inaczej niż przed telewizorem.
2: Na żywo akurat pierwszy raz przyszliśmy oglądać, zazwyczaj to Tour de France oglądamy.
0: A z kibicami rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Lato sprzyja aktywności fizycznej, także tej uprawianej na świeżym powietrzu. Specjaliści zalecają, żeby do każdego sportu odpowiednio się przygotować, niezależnie od tego, czy chodzi o bieganie, czy też jazdę na rowerze. Jak zmniejszyć ryzyko kontuzji i jak powinna wyglądać rozgrzewka? Nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał o tym z profesorem Pawłem Łęgoszem, kierownikiem Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
3: Należałoby sięgnąć poradę specjalisty, żeby nam to pokazał. Jeżeli nie mamy takich możliwości, czyli nie jesteśmy w stanie ściągnąć sobie trenera personalnego czy pójść do takiej osoby, mogą również pomóc bardzo fajne materiały na kanałach typu YouTube, gdzie możemy wpisać sobie prostą rzecz, 5-minutowa rozgrzewka i tam na tych filmach instruktażowych jeden do jednego jest pokazana taka aktywność, że pokazywany jest człowiek, który wykonuje takie ćwiczenie i przez 20 sekund, przez 30 sekund my powtarzamy po tym człowieku wykonanie takiej aktywności. Natomiast to faktycznie powoduje, że nasze mięśnie, zakończenia mięśni, czyli ścięgna, następnie elementy, które chronią nas staw, czyli więzadła, faktycznie dostają większego pobudzenia, ukrwienia i są mniej narażone na banalne, proste kontuzje i do tego bardzo, bardzo zachęcam. Zobaczcie, każdy sportowiec przed jakąkolwiek aktywnością ma taką rozgrzewkę. My też, może ta aktywność jest mniejsza, ale wymagamy takiego rozruchu. Proszę zobaczyć na prostą rzecz, silnik. Kiedy jest cold start tak zwany, nie możemy od razu wrzucić dużych obrotów, bo silnik ulegnie zatarciu, więc potraktujmy nasz organizm jako taką machinę, która wymaga rozgrzewki.
4: Czy jest jakieś dobre ćwiczenie, które pan profesor widzi, że działa dobrze tak rozgrzewkowo? Tak najprościej, żeby mieć gdzieś z tyłu głowy, że wtedy warto, czy to przysiady, czy kilka podskoków, czy wymachów?
3: Tak, zaczynamy od prostej rzeczy. Opieramy się od ściany, wykonujemy napięcia mięśni łydek po to, żeby rozciągnąć achillesy, obracamy sobie stawy skokowe, takie ruchy rotacyjne wykonujemy i idziemy od dołu do góry. Następnie kolana, też takie ruchy rotacyjne, kilka przysiadów, potem ruchy biodrami, potem skłony, potem również opieranie się o ścianę i z oporem wykonywanie jak gdyby pompek pionowych o ścianę i również na koniec ruch głową, żeby rozgrzać kręgosłup szyjny, kilka truchtów w miejscu i wydaje mi się, że to jest zbudowanie takiego nawyku przed aktywnością, fantastyczny start do świadomego uprawiania aktywności fizycznej.
4: A czy jest taki moment, gdy organizm daje znać, że to już przesadzasz, ten wysiłek jest zbyt mocny? Czy można to jakoś poznać?
3: I bardzo proszę na to uważać, ponieważ jest to sytuacja, która może zakończyć się bardzo dla nas źle. W momencie, kiedy mamy dzisiaj w dobie smartfonów i zegarków elektronicznych możliwość pomiaru tętna, proponowałbym uświadomić się w tym zakresach i patrzeć, jaki jest nasze tętno maksymalne. Każda z osób, w zależności od wieku, ma takie tętno maksymalne. Kiedy będziemy pracowali naszym organizmem w tych tętnach maksymalnych, niestety może dojść do zaburzeń rytmu serca, które się niestety mogą skończyć negatywnie dla nas, czyli do nagłego zatrzymania krążenia. Mieliśmy ostatnio sytuację bardzo przykrą. Trener Jacek Magiera, który zmarł podczas biegania, ale to nie jest jednostkowy przypadek. Kilka dni temu podczas Ironmana doszło do zgonu osoby, która akurat w tym momencie pływała. Natomiast ja byłem świadkiem około 4 tygodni temu, również kiedy przypadkowy biegacz zasłabł. Akurat ja przyjechałem na miejsce, kiedy był zespół ratownictwa medycznego. Osoba była reanimowana przy użyciu Lukasa, czyli takiej maszyny do pompowania, do wykonywania masażu pośredniego serca i musimy mieć to zawsze z tyłu głowy. Nie przeceniajmy swoich sił zbyt nadto, nie wykonujmy zbyt agresywnej aktywności typu bieganie, jeżeli wcześniej nie zostaliśmy naprawdę zbadani, ponieważ mamy nieświadomość pewnych zagrożeń płynących z naszego zdrowia. Nie wiemy, czy Masz w organizmie jest tętniak. To jest niestety rzecz, która dosyć często w tym momencie się pojawia jako przyczyna zgonu.

0: mogą dojść różne zaburzenia rytmu serca spowodowane na przykład z niedostatecznym uzupełnianiem minerałów. Podstawowy minerał to jest magnez. Nie suplementujemy tego magnezu i te zaburzenia rytmu serca mogą się przekształcić niestety w nieodwracalne i to jest przyczyna nagłego zgonu sercowego sportowca, a osoba, która nie jest sportowcem na co dzień, a nagle ma ochotę wykonać bieg typu 5 km, 10 km albo jakieś trudne podjazdy na rowerze, dla nich też to się może skończyć właśnie takim zaburzeniem rytmu serca i nagłym zgonem.
1: Czy rada wobec tego jest taka, żeby był pewien dystans do tego maksymalnego tętna, tych kilka procent?
0: Tak, organizm nam powie, kiedy zaczynamy się męczyć i to jest ten moment, kiedy należałoby odpuścić. Nie walczyć ze sobą, że ja jestem w tym momencie wojownikiem, że ja muszę przebiec, że muszę się, nie wiem, paść, żeby być zrealizowany. Dbajmy o swoje zdrowie, dlatego kiedy poczujemy, że robi nam się słabo, że brakuje nam tchu, jakieś dziwne objawy ze strony klatki piersiowej, kołatania serca, zatrzymajmy się. Pamiętajmy o tym, żeby do takiej też aktywności no, przygotować się. No, musimy być dobrze nawodnieni. Okres, kiedy jest lato, kiedy jest gorąco, no niestety nie sprzyja trzymaniu odpowiedniego stopnia nawodnienia, a to jest krótka ścieżka do właśnie wystąpienia zaburzeń elektrolitowych i to jest najczęstsza przyczyna tych właśnie problemów sercowych, prawidłowego rytmu serca, więc woda ze sobą, wcześniej suplementacja magnezem. Również pamiętajmy o tym, że po wysiłku organizm musi być odpowiednio dodatkowo nawodniony, jak również zrekompensowana utrata innych elementów, chociażby również energii w postaci glukozy dostarczone do organizmu, to musi być. Dlatego każda aktywność, podkreślam, musi być realizowana z głową. Jeżeli ktoś by chciał sobie poszerzyć na ten temat wiedzę, jest bardzo dużo materiałów, czy na YouTubie, czy na innych kanałach, jak również w postaci poradników dostępnych internetowo, to już nie jest to, co było kiedyś. Dlatego zachęcam do tego, ale pamiętajmy, prosta zasada. Czuję się słabiej, czuję się zmęczony, to nie jest żaden big shame dla nas, że odstępujemy od aktywności. Nie jesteśmy sportowcami zawodowymi, nie żyjemy z uprawiania sportu, bo to są kompletnie dwie różne rzeczy. To ma być dla nas rekreacja, a nie zmęczenie się. I bardzo ważna zasada, jeżeli my wykonujemy na co dzień pracę fizyczną czy pracę umysłowo-fizyczną, to organizm bardziej by chciał w okresie majówki odpocząć, nic nie robiąc, niż dodawać sobie kolejnego natężenia, obciążenia fizycznego. Osoby, które pracują przez cały czas za biurkiem, również nie jest to najlepszym rozwiązaniem, żebym ja o godzinie w piątek 19 zakończył pracę przy komputerze, a w sobotę rano o 8 poszedł nagle biegać 15 km, bo to również dla organizmu będzie kompletny szok, przeskok, wszystko łyżką, a nie chochlą.
2: Polecamy Wam portal Twoje Zdrowie rmf24.pl. Tam mamy jeszcze więcej podpowiedzi specjalistów, jak amatorzy mogą przygotować się do letniej aktywności fizycznej i w ten sposób zmniejszyć ryzyko kontuzji, która mogłaby popsuć nasz urlop.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF Cuba.
1: Señoras y señores de Colombia para el mundo.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Kuba. Czas na fakty RMF FM.
1: Panie Mateusz Morzek. A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców z autostrady A4 na Podkarpaciu. W faktach także Bliski Wschód. Donald Trump mówi o negocjacjach z Iranem. Teheran odpowiada, że żadnych rozmów nie ma. Ostrzegamy, dziś będzie gorąco. Jak chronić się przed upałem? Podpowiadamy w faktach RMF FM. Kierowcy, są utrudnienia na autostradzie A4 na Podkarpaciu między węzłami Rzeszów, Zachód, Sędziszów. W Różach zderzyły się dwa samochody. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa. Służby wyjaśniają okoliczności tragedii na jeziorze Jagodny na Mazurach. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, płynący skuterem wodnym 16-latek zginął po zderzeniu z motorówką. Do wypadku doszło na wysokości miejscowości Kozin.
2: Czynności trwają, będą wyjaśniane okoliczności tego wypadku. Na tej łodzi motorowej, tą łodzią motorową płynęły 4 osoby, żadna z nich nie ucierpiała.
1: Powiedział nam Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na 2 miesiące do aresztu trafił 35-letni właściciel pseudohodowli w Kielcach. W czwartek odkryto tam ponad 300 psów przetrzymywanych w bardzo złych warunkach. Zwierzęta zostały odebrane. Trafiły m.in. do kieleckiego schroniska. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Odpowie za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu do 5 lat więzienia.
3: Konflikt na Bliskim Wschodzie w faktach RMF FM.
1: Teheran nie prowadzi bezpośrednich negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. Stanowczo oświadcza szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi. O tym, że obie strony prowadzą rozmowy, przekonywał prezydent Donald Trump. Araghchi przyznał, że dochodzi do wymiany wiadomości przez pośredników, ale nie nazywa się tego negocjacjami. Jak zaznaczył, pośrednicy nadal próbują odtworzyć podstawy do negocjacji. W tej chwili Teheran dąży do porozumienia z Omanem w sprawie szlaku żeglugowego przez cieśninę Ormus. Araghchi zaznaczył jednak, że nie oznacza ono automatycznie otwarcia przesmyku. Przed nami kolejny upalny dzień. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze Polski będzie wynosić od 30 do nawet 33 stopni. Nieco chłodniej będzie w północnych województwach, wzdłuż wschodniej granicy kraju oraz w rejonach podgórskich. W faktach podpowiadamy, jak według lekarzy bezpiecznie i zdrowo przetrwać gorący poniedziałek.
4: Przede wszystkim unikać upałów, ale oczywiście dbać również o nawodnienie, dbać również o odpowiednie odżywianie. Odżywianie, które zawiera dużą ilość wody, czyli odżywianie soczyste, ale także, które również zawiera odpowiednią ilość białka.
5: Nawodnienie to przede wszystkim woda, czy inne napoje, kawa, herbata też się liczą?
4: Co do zasady liczą się, aczkolwiek musimy liczyć się również z faktem, że nie nawadniają tak skutecznie jak sama woda, więc woda przede wszystkim.
5: A jeśli chcemy szybko i zdrowo, bezpiecznie ochłodzić się, co zrobić?
4: Przede wszystkim wejść w cień, przede wszystkim dobrze się nawadniać również właśnie w ten cień wchodząc.
5: A jeśli nie możemy, jeśli musimy być w słońcu, bo pracujemy, bo musimy się przemieszczać, to co wtedy?
4: Starajmy się tą ekspozycję ograniczyć do niezbędnego minimum, a tam, gdzie tylko jest możliwość schować się w cień, chowajmy się.
1: Odpowiada dr Szymon Suwała. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Ja dodam, że dla większości kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty przed upałami. Dotyczą centralnej i południowej Polski. Co niedzielę targowisko na Młynie we Wrocławiu przeżywa prawdziwe oblężenie. Kupić tam można niemal wszystko. Od bielizny po sprzęt AGD i świeże warzywa, ale to przede wszystkim mekka poszukiwaczy domowych gadżetów i prawdziwych perełek. Na Młynie takich skarbów było mnóstwo.
6: Kupuję głównie obrazy, rzeczy ze srebra, jakieś stare meble antyczne.
7: No taki antyk to zazwyczaj przeżyje dłużej niż my, a taki mebel z sieciówki no to tak do drugiego zalania, nie?
8: Mówią też, że te meble, te przedmioty mają po prostu duszę.
7: Jak najbardziej. Trzeba tylko wybierać uważnie przedmioty, żeby trafiać te z dobrą duszą, bo może się trafić dusza w obie strony.
8: Jak to rozpoznać?
7: No trzeba czuć po prostu, to już tego się nie da opisać słowami.
8: Dobrą energię.
7: Tak, jak dużo się kupuje, to się później już to czuje, nie?
1: Słyszała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska od pana Igora.